Lecz nagle imię gwałtownie Gioconda, lecz w oknie pustka mrowi cisza. Gioconda to ona przemyka po pięknych krużgankach, przestronnych komnatach, tam gdzie łuk pod cień, tam gdzie bazylika.

0: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk? Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?

kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstążka, jak ważka, gdy nad oceanem lat naszych młodych się uniosła. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Ten, kto wymyślił wiarę i dynamit,

stracone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstąpi.

Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: To pięć, jeden, pięć.
1: Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę...

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi V

5, 1, 5. Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc od

0: idę. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy, ja się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Letnia audycja w Radio SAR. Wojtek z tej strony.
0: I Franek. Letnia audycja, edycja 2K21.
1: Tak jest. Wracamy po dwuletniej przerwie. W roku 2020 nie udało nam się zrobić letniej audycji. Wtedy z przyczyn technicznych.
0: No tak, no z przyczyn... Technicznych?
1: No technicznych. Nie udało nam się chyba wejść do radia, jeśli
0: tak,
1: dobrze pamiętam.
0: Tak, no tak. No to dobra, możemy powiedzieć, że to są przyczyny techniczne.
1: No Fanpage już zapowiadał audycję.
0: Tak. Razem nie zapowiedzieliśmy jeszcze. Bo to... Dobra, nieważne.
1: No tak, znaczy zakładamy, że jeśli słuchacie, to się dowiedzieliście, że jest taka audycja. Motywy letnie wprowadzamy w tym odcinku.
0: Muzykę letnią, motywy letnie, minione wakacje, tak? Taki miał być temat?
1: No, tak się umawialiśmy 5 minut temu.
0: To prawda. Minione wakacje przez pryzmat muzyki z tych minionych wakacji. Chociaż nie mamy takiej starej muzyki, nie? Takiej wakacyjnej. Mamy taką...
1: No taką naszą chyba muzykę wakacyjną. Taką, jaką ja pamiętam przynajmniej, bo no, ja nie pamiętam, jaka muzyka leciała... Jak miałem 7 lat w wakacje.
0: Znaczy, wiesz, to, co chcemy puścić teraz, chyba już leciało wtedy.
1: Znaczy, może leciało, ale ja nie pamiętam z tego wieku, żebym słuchał. Ale no faktycznie, to już mam.
0: No właśnie. To co, puścimy to, tak?
1: No, puść.

0: Z czym ci się kojarzy ta piosenka, Franku?
1: Z szybkimi i wściekłymi.
0: Wcale nie, to ja ci podpowiedziałem to skojarzenie.
1: No bo zacząłeś mi coś mówić, jak jeszcze leciała i chciałem, żebyś to dokończył teraz.
0: Ale naprawdę kojarzysz z szybkimi i wściekłymi?
1: Czy nie, no serio.
0: Tak?
1: Serio.
0: A.
1: Ty zacząłeś mówić, że coś jest na YouTubie i mi się wydaje, że ja wiem, o co ci chodzi, ale możesz powiedzieć, co jest na YouTubie.
0: Dobra, to najpierw zróbmy wprowadzenie. Jest taka seria filmów, Szybcy i Wściekli.
1: Dobra, no wszyscy wiedzą.
0: I w piątej części tego filmu, Szybcy i Wściekli 5, się nazywał ten film w
1: Nie,
0: Polsce,
1: czekaj, bo one mają takie śmieszne tytuły jeszcze, ja zobaczę, jak on się nazywa.
0: Sprawdź, ale w Polsce on się nazywał Szybcy i Wściekli 5. A po angielsku Fast Five. Pamiętam to.
1: Rzeczywiście Fast Five. No nie tak jest ekscytujący.
0: No nie, to prawda. No i w Szybcy i Wściekli 5 ten utwór się pojawia w końcowej sekwencji.
1: Dopiero w 5? Ja myślałem, że on jest z tych wcześniejszych jeszcze.
0: Nie pamiętam go z wcześniejszych. A z 5 go pamiętam. No taka końcowa sekwencja jest. Taka radosna, no jak podpowiadam, no, tak, można tak się domyśleć. No, a to, co chciałem powiedzieć, to, że Franek podzielił się taką myślą, że nie jest pewien, czy kiedyś przesłuchał od początku do końca.
1: Tak, bo ja nie pamiętałem tego outro, które tam było na końcu.
0: A ja powiedziałem, że przesłuchałem i że nawet na YouTubie jest kilka takich filmów, które podkładają ten utwór pod te sekwencje z filmu, ale jeszcze w taki skondensowany sposób, tworząc taki jakby filmowy teledysk,
1: O tym samym myślałem.
0: I że miałem taką, no przyznam się, taką fazę na ten, tę część konkretnie i tak sobie nawet czasem słuchałem tego kawałka pod ten film.
1: Ja wyszukałem właśnie pana autora Danza Kuduro, pana Danza, nie, pan

0: To chyba jest ta sama piosenka, czy co?
1: Może to jest płyta, co?
0: A może to jest płyta w sumie, racja. Nie, to jest super. Single.
1: Okej.
0: Okay. Przecież ta za Kuduro, nie jakieś Wemdansan Kuduro.
1: A może...
0: A, bo dobra, bo to jest to samo. Tylko było wydane pod różnymi nazwami, okej. Okay. Dobra.
1: No dobra, no to co? Idziemy dalej z wakacjami.
0: Idziemy dalej z wakacjami. Czyli ten mój segway, który wymyśliłem wcześniej, działa. Bo do następnego... Do następnego kawałka chciałem przejść, że Puerto Rico, nie? To co jest blisko, to jest Kuba, a co jest na Kubie, jest Hawana. Posłuchajmy.

0: Dlaczego wybrałeś Hawanę?
1: A, bo ja tak, bo my niektóre
0: to
1: wybieraliśmy
0: chyba twoje jest, tak.
1: obaj, ale te wybrałem ja. Wybrałem Hawanę, bo kojarzy mi się z wakacjami. Nawet pamiętam, którymi. Kojarzy mi się z wakacjami 2018. Byłem wtedy na Kaszubach. Piliśmy z kolegami alkohol i słuchaliśmy Hawany na głośniku takim JBL-u.
0: O.
1: I to tak czasem w pętli po kilka razy.
0: Ostatnio szedłem przez Wrzeszcz i ktoś tak serio szedł z takim głośnikiem, puszczając coś, mając go tak założony za plecy.
1: Ja też czasem spotykam takich ludzi.
0: Straszne.
1: No takie...

0: no, dosyć inwazyjne dla otoczenia.
1: No. Mocno.
0: Masz jakieś skojarzenia z Camilą Cabello? Havaną? Albo jakimś innym jej utworem?
1: Niestety nie. Camila Cabello jeszcze mi się kojarzy. No, słuchałem Havany. Ma taki teledysk, taki a la telenovela, nie?
0: Trochę tak.
1: No. Nie jestem wielkim fanem Camili Cabello, muszę się przyznać. Chociaż Havana spoko.
0: A przypomnijmy sobie jej słuchaczom, to znaczy tak naprawdę mnie. Ona śpiewała w takim chórku, nie? Dziewczęcym.
1: Tak.
0: Który się jakoś nazywa.
1: Fifth Harmony?
0: Możliwe, że o ten mi chodzi. Jakoś liczyłem, że tak ostro zadzwoni, jak powiesz nazwę, to ja od razu powiem. Tak, ale teraz już
1: znaczy,
0: nie
1: są dwa, które mi się kojarzą. Fifth Harmony albo Little Mix. Wydaje mi się, że Fifth Harmony.
0: No to
1: Harmony.
0: Nie, to Fifth Harmony w takim razie.
1: Fifth Harmony, tak. To Fifth Harmony z kolei bardzo nie lubię.
0: Okej.
1: Tak, jeśli to jest ten, o którym myślę i mają te single, o których myślę. Tak, bardzo nie lubię Fifth Harmony.
0: Okej. Okay. Ja teraz nawet za bardzo nie kojarzę. Znaczy, wydaje mi się, że słuchałem kiedyś czegoś, ale tak nie za bardzo kojarzę. No dobra, no to wakacje. Havana, tam też ciepło. I idziemy dalej.
1: Myślałem, że masz jakiś...
0: Nie, niczego takiego nie mam.
1: To ten, Albania, tam też jest ciepło raczej, nie?
0: To nie było wcale nagrywane w Albanii.
1: No ale Dua Lipa jest z Albanii.
0: No, ona jest chyba Brytyjką, ale...
1: No ale pochodzenia
0: albańskiego. Tak. No dobra, Dua Lipa, jak już się domyślacie pewnie.

0: Bardzo lubię nowy album Dua Lipy w ogóle. To nie jest tego albumu, ale to jest bardzo fajny album. Future Nostalgia.
1: Bardzo prawdopodobne, że coś słyszałem z Future Nostalgia. Nostalgia chyba, nie?
0: No Nostalgia, przepraszam.
1: Znaczy nie, no tak się pytam. Się wydaje. Tak, to było z tego debiutanckiego albumu, nie? New Rules, z tego z 2017 roku.
0: Nie pamiętam, jak się nazywa, ale pewnie tak. Znaczy sprawdziłeś to przed chwilą, że z 2017
1: tak,
0: roku.
1: To tak, to sprawdziłem, że z 2017, ale teraz miałem takie zawahanie, czy to był jej, ale chyba to był jej debiutancki i się też jakoś podobnie chyba nazywał do tego kawałka. Ale nie sprawdzajmy tego teraz.
0: Dobra.
1: Nikogo to tak naprawdę nie interesuje. No, też mi się kojarzy z wakacjami. Z 2017 roku właśnie.
0: No, mi się też trochę kojarzy właśnie z tymi wakacjami. To w ogóle jakoś strasznie wszędzie leciało, nie?
1: No, tak, tak. I ten teledysk taki z tymi tak, takimi flamingami.
0: Z te paniami tam flamingi. No,
1: tak, tak, tak paniami, jest. Flamingami.
0: Fajna piosenka.
1: Taka wpada w ucho.
0: Tak. Tak.
1: Może nie aż tak, jak się słuchało jej dużo razy w wakacje 2017
0: to prawda,
1: roku,
0: to
1: ale no, nadal coś tam jest w tym.
0: Nie wiem, jak przejść do następnego, no bo już jakby ta Albania jest ciepło, tak?
1: No, w roku 2020 w Polsce też było ciepło.
0: Aha.
1: No było. I to jest 2020 rok.
0: Z Polski.
1: I Dua Lipa jest kobietą, Daria Zawiałow jest kobietą.
0: Tak, a mówiliśmy o różnych krajach, a Kebona Fide miał takie coś, że robił w różnych krajach teledyski.
1: I w tym kawałku też się pojawiają wzmianki o
0: tak,
1: różnych krajach.
0: Dobra.
1: Więc tak.
0: Lecimy.

całkiem deszczowy miał. W sumie wróciłem dopiero za brudną Antana na Rivo. Choć chcieli oszukać nas na paliwo, tęsknię za pizzą, Weronią i Pizą. I na pewno wiesz czemu tęsknię za Rigą, za nocnym Santiago i Limą, za jazdą na

graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem, freestylem na błoniu, za jointem na klatce, uciekaniem z domu. Może mniej za tym, jak portfel był pusty. Musiałem się napocić, tak jak Bruce Lee, za placem kościuszki, sprzedawaniem kawy.

przypadkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w The Survival Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Bubble Tea.
1: Bubble Tea. Ja mam ciekawostkę dotyczącą tej piosenki.
0: Dawaj.
1: Bo nie wiem, czy zwróciłeś kiedyś uwagę, ale w radiowej wersji bardzo zgrabnie wycięto słowo powszechnie, wyraz powszechnie uważany za wulgarny. Tam się pojawia takie tą zatłoczoną drogą. Na początku coś,
0: no, tak,
1: coś
0: jest
1: w Wietnamie.
0: Coś takiego.
1: No. I bardzo zgrabnie to wycięto. Gdybym ja nie wiedział, że to słowo tam jest, to słuchając radiowej wersji może bym się nawet prawie nie zorientował.
0: Ale jak to zrobili? Bo ja nie słyszałem w ogóle tej radiowej wersji. W sensie zrobili tam ciszę po prostu?
1: Tak,
0: czy...
1: to jest tak wyciszone, ale tak dobrze na ścieżce właśnie, na kanale wokalnym i to jest dobrze zrobione. Bo to, czasem to jest tak robione, że no, żebyś słyszał, że tam coś
0: no
1: było,
0: tak,
1: a tutaj
0: tak
1: się starali, żebyś nie słyszał. I można się prawie nie zorientować.
0: Ciekawe.
1: No, ale Radio Sar bez cenzury, sama prawda.
0: Bez cenzury, nie boimy się niczego. Oprócz...
1: redaktora naczelnego.
0: No właśnie, chciałem powiedzieć. Nie, ja chciałem powiedzieć, że ten, jego magnificencji.
1: Okej. Okay. A nie wiem, to będzie już informacja publiczna chyba, nie? Prędzej czy później, że...
0: Która?
1: Że redaktor naczelny.
0: A, że redaktor naczelny? No właśnie, ja nie wiem, kiedy to jest redakcja, kiedy to jest informacja publiczna. Znaczy, jakby my możemy robić, co chcemy, nie? Bo to jest letnia audycja.
1: To jest letnia audycja. No ale dobra, no tak, boimy się redaktora naczelnego. To jest chyba to, co możemy powiedzieć. Bubble Tea mi się kojarzy z wakacjami 2020. Mówiłem to przed chwilą, przed tą piosenką.
0: No, ale miałem też coś takiego, że słuchałem Bubble Tea tak na lupie przez chwilę.
1: Na lupie nie wiem, ale lubiłem mieć w playliście też, o, na przykład jak jechałem samochodem, sobie lubiłem posłuchać. Idziemy dalej?
0: Znowu nie mam nic. I to już nie wiem nawet jak zrobić. Nie wiem, był w Ameryce kiedyś. Kiedyś chyba na Fide. Miał kawałek z KRS-One. To jest w ogóle dobra piosenka też.
1: Nie wiem, o którą chodzi.
0: Okej.
1: Okay. Ale no nie wykluczam, że słyszałem.
0: Demi Lovato.

0: Właśnie chciałem sprawdzić, kiedy to wyszło, ta piosenka. I okazuje się, że 2015 rok. Więc myślałem. W sensie pierwszy rok, który chciałem strzelać, to był 2018, więc no, starość, nie radość.
1: Może późno usłyszałeś.
0: Nie, no właśnie, wydaje mi się, że usłyszałem, jak wyszło. Ten następny singiel to był chyba Sorry Not Sorry. On był też spoko, ale gorszy od tego. Ten był naprawdę taki. Podobało mi się. Tobie się nie kojarzy z wakacjami.
1: Mi się z niczym nie kojarzy. Słyszałem go przed chwilą i to też niecałe, bo gadaliśmy.
0: No tak. Następny jest też mój, prawda? W Ameryce zostajemy, to powiedzmy, że to jest to przejście. I on mi się kojarzy z poprzednimi wakacjami.
1: Okej. To dawaj.

0: Ale to znasz.
1: To znam. Ale jakbyś mnie zapytał, kiedy to wyszło, to no nie byłbym w stanie powiedzieć, że rok temu.
0: No, rok temu. Mi się to kojarzy ten, bo ja chodziłem w wakacje na praktyki do Hevelianu i słuchałem rano tego. W sumie jak wracałem czasem też. Dlatego mi się właśnie z wakacjami kojarzy. Harry Styles, lubisz?
1: Okay. Czy, no, ja na pewno coś jeszcze słyszałem, ale to jest takie, no w radiu pewnie leciało. Ja tak mało świadomie słucham.
0: A, no, bywa tak czasem.
1: Ale widzę, że nadchodzi moja ulubiona gwiazda.
0: No, nadchodzi to, dlaczego się zebraliśmy tutaj.
1: Dobrze, to nawet nie wiem, czy to się kojarzy jakoś wakacyjnie?
0: No, wiesz, jakby mamy 23 lata, nie?
1: A wtedy mieliśmy...
0: Wtedy mieliśmy 22.
1: Dobrze. To tutaj część z tego repertuaru była przygotowywana na tę letnią audycję, która się nie odbyła.
0: No właśnie. No także lekko spóźnione, ale Taylor Swift.

0: Zwróciliśmy z Frankiem uwagę, to znaczy Franek zwrócił uwagę, że no niestety nie mogliście się cieszyć w pełni tą piosenką.
1: No niestety, no.
0: Radio Sarwam przebasowuje popowe hity i...
1: Tak. No. Mamy takie fabryczne wersje Bass Boosted każdego utworu.
0: No, Taylor Swift.
1: Taylor Swift. Ostatnio dużo słuchałem takiego mashupu trzech piosenek, które Taylor Swift śpiewała na Grammys ostatnich.
0: Jakie to były piosenki?
1: To były z tego Folklor. Nie, czy to z Folklor, czy nie? To były piosenki... Trzecia była Willow, druga była August. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem ten miesiąc, przepraszam wszystkich Anglików, którzy nas słuchają. Pierwsza teraz nie pamiętam. Exile chyba.
0: A to jest ta płyta, na której było Delicate, czy jeszcze tam coś wyszło nowszego?
1: Oj, słuchaj, to...
0: Dużo wyszło.
1: Dużo wyszło. Że...
0: Nie, no bo tam Taylor Swift to się skończyła, wiesz. Nie pamiętam, na czym się skończyła.
1: Co to dopiero się zaczęła?
0: Nie wiem, ja to tak najbardziej tam... Teraz nie mogę sobie przypomnieć, co najbardziej. Ona miała jakieś takie wesołe, takie... Takie, co wszyscy słuchają. No dobra, nieważne.
1: A one wychodzą jeszcze raz w ogóle, te wszystkie wesołe rzeczy. Nie wiem, czy słyszałeś o tym.
0: Nie słyszałem.
1: Bo... nie, dobra, nie wiem dokładnie, jak ta drama wygląda. Ale to jest coś takiego, że jakby ona nie ma praw do oryginalnych nagrań tych swoich starych piosenek. One są kupione przez kogoś, kto chyba jakoś to wykupił od wytwórni, czy coś takiego. Więc nagrywa je jeszcze raz.
0: Okej. Okay.
1: I jakby wypuszcza je jako, się chyba jako remix, bo one się nazywają, że jakby Taylor Swift, tytuł piosenki i jest w nawiasie Taylor's Version.
0: No dobra. No ja te starsze odkrywałem też nieco później, bo no nie pamiętam, jest taki jeden konkretny kawałek, kiedy ja jakoś tak Taylor Swift bardziej zauważyłem i potem... Odkrywałem te jej takie utwory jeszcze nastoletnie, powiedzmy, one były takie bardzo sympatyczne, takie optymistyczne.
1: Tak, tak.
0: Ostatnio tak. Słyszałem Romeo i Juliet, bo robiłem sobie rewind Amandy Seyfried, jest taka aktorka, ta co gra okay. w Mamma Mia. No i taką dobra. Komedię romantyczną z nią oglądałem.
1: No.
0: Po raz 1¾.
1: Czemu 3/4?
0: Bo kiedyś widziałem ten film, ale tak od któregoś momentu Aha. i tak w telewizji leciał, a teraz oglądałem już tak dobra. Bardziej skupiony byłem na tym, co robiłem tam. No początek też tak nieco przenudziłem, ale nieważne, no tak, no Taylor Swift. No i słuchałem Romeo i Juliet i naprawdę bardzo takie optymistyczne były te jej kawałki, a potem jakoś, nie wiem.
1: W sensie ta piosenka, bo mówisz o Romeo i Juliet, nie? Tej Ben Juliet. To ona też właśnie chyba była teraz jakoś czas temu wydana w tej nowej wersji. Taylor, nie tamtej.
0: No, bo to tak, znaczy ty mi teraz opowiadasz o tym, więc teraz się o tym dowiaduję, ale no tak bym kojarzył, że to musi dotyczyć tych najwcześniejszych.
1: Tak, tak, tak.
0: Hitów. To pogadali o Taylor Swift?
1: Pogadali. Calvin Harris. Calvin Harris też chyba z Ameryki. Nie mam za dużo do powiedzenia o tej piosence. Bardzo lubię tą płytę w ogóle. Czego się nie spodziewałem, bo to jest jednak Calvin Harris. Więc nie kojarzył mi się aż tak z dobrą muzyką. Ale posłuchajmy.

0: Szczerze polecam ten album. Piosenka Slide. Bo nie wspomniałem. No, ale cały album polecam. Naprawdę fajny, jeśli chodzi o takie wakacyjne, popowe rzeczy.
1: No właśnie, nie wiem, czy byłem zdziwiony tym doborem, ale mi z Calvina Harrisa to się najbardziej summer kojarzy z wakacjami jednak.
0: A.
1: Tak jest z samochodami.
0: To jest to, co on tam śpiewa?
1: Tak.
0: A, to on tak średnio śpiewa.
1: No, ale miał też taki fajny z Florence. I tam on nie śpiewał, bo śpiewa Florence.
0: Chyba tak, miał. Nie pamiętam tego, ale jakbym usłyszał, to pewnie bym pamiętał.
1: No dobra, to jest, zdaje się, koniec letniej audycji w Radiu SAR.
0: Nie całej, tylko tego odcinka.
1: Tego odcinka.
0: Widzimy się za tydzień, tak?
1: No jeszcze z tym planem wydawniczym dobra. To pomyślimy, ale będziecie na pewno wiedzieli kiedy. No, letnia audycja w Radiu SAR 2021.
0: Out.

Jarka Niele. Zuj bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

Dobry wieczór wszystkim, kłania się Jarek Cendrowski. Mamy piękną noc 31 maja na 1 czerwca, a więc jeżeli słuchają nas dzieci, to wszystkim dzieciom wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka. Ja tak przyszedłem, ale już muszę się pożegnać. Otóż muszę zniknąć, ale zostawię was z piękną playlistą. Będzie dużo dobrej, fantastycznej, rzekłbym nawet, muzyki. Przed chwilą było The Turtles, teraz będzie Rory Gallagher. Jeszcze będzie dużo dobrego, zaraz Stan Getz, później Kenneth Heath, Ben Webster, no same smaczności. Jakich moglibyście się spodziewać podczas normalnego trwania audycji? No, mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień i porozmawiam z wami nieco więcej. Życzę miłego słuchania i dobrej nocy.

arkaniele. Zsuń bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

stracone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstąż.

zapalniczek tłum i tanich komplementów. Ledwie zapach twój w drzwiach się pojawia, a już

0: Dave Tufani took the sax solo.
1: I'm so in the mood.

Lecz nagle imię gwałtownie Gioconda, lecz w oknie pustka mrowie cisza. Gioconda to ona przemyka po pięknych krużgankach, przestronnych komnatach, tam gdzie łuk pod cień, tam gdzie bazylika.

0: Witam serdecznie. Mówi DJ Piotrek. Zapraszam wszystkich na audycję Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Spotykamy się w każdą niedzielę o 20.30. A co będzie grane, to zależy już tylko od Was. Tak więc wchodźcie na stronkę, wyszukujcie hasła Koncert Życzeń, kliknijcie i piszcie. Albo dzwońcie podczas trwania programu. Telefon 82626. U nas możecie pozdrawiać.
1: Dla Edzia z pozdrowieniami i z podzięki za wspólny wieczór. Rysio.
0: Zamawiać.
2: Kochane radyjko, puśćcie coś fajnego, coś czaderskiego, coś, czym można poszaleć.
3: Jesteś szalona.
0: Życzyć.
4: Z okazji imienin Włodka, wszystkiego najlepszego, 100 lat na roku i oby po trochu. Życzą koledzy z 67B.
3: Jak pisz to tego dnia.
0: I wyrażać uczucia.
5: Choć krótkie spędziliśmy ze sobą chwilę, to jednak wspominać wszystko będę mile. Pani Asiu, kocham panią.
3: Cały mnie.
0: Tak więc pamiętajcie, Radio SAR, Koncert Życzeń, niedziela, godzina 20.30.

I tym właśnie przepięknym przywitaniem przywitam się z wami, Piotr Gnorowski. Witam bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Witam i pozdrawiam wszystkich, których nie widziałem, nie słyszałem od przeszło tygodnia. Koncert życzeń, czyli Podaj Dalej, tylko i wyłącznie w Radiu Star, tylko i wyłącznie w każdą niedzielę o godzinie 20:30. 82626 to jest numer z wszystkich akademików, ale akademik numer 3, uwaga, 812626 to jest numer dla was. Natomiast poza miasteczka akademickiego 347-2626.

No dobrze, dosyć tego techna. Każdy, kto lubi techno, będzie mógł się dzisiaj posłuchać cały koncert życzeń, ponieważ cały czas ta muzyka będzie w tle. No dobrze, ale to tylko w tle. A co dzisiaj? Dzisiaj na pewno usłyszycie Depeche Mode. Dzisiaj być może, że będzie również na przykład Roger Hudson. Dzisiaj będzie Damy Radę, witryny odbicia. Być może będzie, a czemużby nie. No i widzę, że ktoś tutaj się, nie wiem, czy zabawił, czy nie, bo przysłał tutaj chyba z 5 czy 6 zamówień, życzeń, specjalnych życzeń. No na przykład dla wszystkich osób, które uczestniczyły w biciu rekordu Guinnessa tydzień temu w DS9. Walaś. No na przykład. Piosenka ta być może się ukaże, ale to później, ale teraz, na samym początku, YouTube Right in the Name of Love. A dla kogo i od kogo już mówię. Pozdrowienia i serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności dla Tomka, Agnieszki, Małego oraz Adama, Oli i Agi.

0: cześć, mu niech Staszczyk T-Love. Pozdrawiam słuchaczy Studenckiej Agencji Radiowej.
1: A ja tylko dodam pozdrowienia dla Kiszota i Magdy z okazji... bez okazji.

0: powinno mieć trochę z przodu, delikatnie z tyłu i ogólnie duży uśmiech.
1: Powinno być, wydaje mi się, takie studenckie dla studentów. Wierzę, nie wiem.
2: Takie czerwone i z gałką.
3: No, ja na to tyle powiem.
4: Bez komentarza.
5: No, takie niepowtarzalne, a może, nie wiem, amatorskie, takie niezależne. O, niezależne, to jest dobre słowo.
2: Ale fajnie by było, jakby miało pilocika.
1: Jakie radio? Co radio? Co to jest radio?
2: Studencka Agencja Radiowa.
6: Tu Studencka Agencja Radiowa.
7: Właśnie, dokładnie. W Studenckiej Agencji Radiowej, w skrócie w Radiu SAR, koncert życzeń. Ja w każdą niedzielę o godzinie 20:30 koncert życzeń, czyli podaj dalej. No dobra, właśnie o to chodziło i o to nam chodzi. Irish dla Kriszota i Magdy z pozdrowieniami. No, jeny, widzę, że tutaj u nas w studiu troszeczkę przybyło nam karteczek. Na przykład, jeśli ktoś jest zainteresowany taką może trochę zabawą, ale zabawę przez pracę w Radiu SAR, serdecznie zapraszamy na zebranie SAR-owe w czwartek o godzinie 19:00 do sali 122 Wydziału ETI. Jeszcze raz przypominam, czwartek, godzina 19, sala 122, Wydział ETI, zebranie SAR-owców. Jeżeli ktoś by miał ochotę dołączyć do naszych sarzystów, jak to mówią na agentów SAR, serdecznie zapraszamy. No a coś jeszcze? Co jeszcze? Jasne, pełno ogłoszeń. 82626, jeśli chcecie zadzwonić do nas i na przykład komuś zadedykować jakąś piosenkę, albo na przykład po prostu w ukryciu, albo mniej w ukryciu powiedzieć, że chciałbym usłyszeć to i to na antenie waszego radia. Dodatkowo powiedzcie jeszcze to i to. Proszę bardzo, wystarczy do nas zadzwonić. 82626 z akademików, ale z akademika numer 3, 812626. Natomiast spoza miasteczka akademickiego, a przecież trochę studentów, niestety, nie mieszka w akademiku. 347-2626 to jest numer specjalny dla nas, dla was, dla waszego radia. Co jeszcze dzisiaj? Dzisiaj elektryczne gitary będą. Dzisiaj będzie Kazik. Dzisiaj będzie jeszcze Eric Clapton. No ale teraz Depeche Mode, Home. Z pozdrowieniami. Oczywiście. Dla kogo i od kogo? O tym dowiecie się za chwileczkę. A dobra, mogę od razu przeczytać. Serdeczne pozdrowienia dla Kaszalota od Misia Gogo. Dobra, w takim razie Depeche Mode, Home dla Kaszalota od Misia Gogo.

No dobrze, ale w tej chwili już muszę niestety przerwać tą piosenkę. Ona ma takie zakończenie. Tak jak widzę, zasadniczo jeszcze 8 sekund, 7, 6, 5 jeszcze do końca tej piosenki, ale niestety już musiałem skrócić. Tak jak powiedziałem, dla Kaszalota, Admisia, Gogo. No właśnie, możecie do nas pisać www.sarpegda.pl. Tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie. Taki stosowny odnośnik do koncertu życzeń na przykład znalazł. No ktoś tam znalazł, tak jak przeczytałem. Napisał do nas i poprosząc o tą samą piosenkę wiele, wiele razy i na przykład na końcu, dokładnie 3 grudnia napisał, a już sam nie wiem. Na przykład. No dobra, mniejsza o to, mniejsza z tym. My jeszcze twoją piosenkę postaramy się znaleźć, postaramy się wymyśleć. A co jeszcze dzisiaj? Tak jak powiedziałem, będzie dzisiaj Eric Clapton, będzie dzisiaj też Lady Punk, Guano Apes, będzie dzisiaj Led Zeppelin, będzie już dawno zapomniany kawałek Rage Against the Machine, ale jaki? O tym musicie się przekonać, słuchając tylko i wyłącznie Radia Sar. Ja pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli być pozdrowieni właśnie na antenie Radia Sar, właśnie przeze mnie. Jeżeli ktoś nie chciał być pozdrowiony przeze mnie, to bardzo mi przykro. Niestety nie ma w tej chwili tu nikogo, który by mógł was pozdrowić. Tylko ja jestem. A wy dzwońcie 82626. To jest muzyka dla was. Muzyka tylko i wyłącznie w Radiu Sary. Jaką chcecie, my postaramy się ją wam puścić, a wy będziecie się delektować jej cudownym smakiem. Notabene, w zeszłym tygodniu mówiłem, że dzisiaj będę na meczu hokejowym. Jasne, byłem. O rany, ale o tym to wam jeszcze opowiem. A teraz Renius Is, kiedy Kiedyś cię znajdę. Dla kogo i od kogo? Misiaczku, kiedyś cię znajdę. Piotrek. No właśnie, ciekawe.

Dokładnie. Piękna pioseneczka, ale my lecimy dalej. O, przychodzą nawet SMS-y, świetnie. Chcę tu zostać, farba dla mojego Maciusia, aby mu Poli Buda lekką była. Podpisała się Małgoś. Maciuś, aby ci ta Poli Buda naprawdę lekką była. Małgosia ci przesyła tą przesympatyczną pioseneczkę.

Dokładnie, Radio Papka, www.sarpgda.pl, tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie i tam możecie lokować swoje życzenia, tak jak to uczyniła Małgosia. Małgosia dla mojego Maciusia, aby mu Polibuda lekką była. Chcę tu zostać, farba. Właśnie, chcę tu zostać, jeny. O rany, pamiętam swój egzamin, nie komisyjny, ale na przykład taki jeden miałem z warunku. Jak ja się uczyłem, właśnie też chciałem tutaj zostać. No dobra, co jeszcze? Będzie jeszcze dużo. Ale jak słyszeliście, jak zdążyliście się zorientować, troszeczkę dzisiaj teraz smęcimy, może ktoś tak nazwać, troszeczkę tak rozsklejamy się, prawda, wpadamy w taki romantyczny nastrój, a czemuż nie, a jakże, w końcu jest niedziela wieczór, za oknami pierwszy śnieg, zimno, można się przytulić do kogoś, można na przykład przytulić się też do książki, pouczyć się troszeczkę. No dobra, ale w międzyczasie Eric Clapton, Layla. Dla kogo i od kogo? Dobrze, no to już tam tutaj przewijam i czytam. Serdeczne pozdrowienia dla Jarka z Bydgoszczy. W Bydgoszczy, przepraszam bardzo. Trzymaj się, Jarasie. I nie daj się... Dobra, dalej nie przeczytam. No dobra, dla Jarka z Bydgoszczy, Layla, Eric Clapton, right here, right now on the Radio SAR.

No widzicie, piękne brawa dla niezłej pioseneczki Leila w wykonaniu Erika Claptona z pożegnaniami dla Jarka w Bydgoszczy. Trzymaj się, Rasie. Słuchajcie, no to co, a my lecimy dalej, bo obiecuję, że jeszcze jedna taka ciut wolniejsza, aczkolwiek nie za bardzo, ale za to po polsku. Lady Punk, zostawcie Titanica. Z pozdrowieniami dla małego Agnieszki oraz ich małego maleństwa jeszcze w brzuszku. Z dopiskiem oczywiście znajomi. No dobra, znajomi dla małego Agnieszki i dla tego, co tam jest w brzuszku, lub tej, no właśnie, nie wiadomo. Lady Punk, zostawcie Titanica. Ale przed tym, jak tylko Lady Punk nam coś cokolwiek powie i zaśpiewa, zasadniczo zaśpiewa i powie, to ja wam tylko przeczytam coś takiego, skoro już jesteśmy w takim cudownym nastroju. To na przykład wyobraźcie sobie, co napisał kiedyś Andrzejek lat 10. Jak na pytanie odpowiedział, na pytanie brzmiące, jak wybrać sobie żonę, odpowiedział tak. Musisz znaleźć kogoś, kto lubi to samo, co ty. Jeśli na przykład lubisz sport, to żona musi lubić to, że ty lubisz sport i powinna podawać ci popcorn. Andrzejek lat 10 nieźle to sobie wymyślił. Wypowiedź na to samo pytanie Krysi i Kamila oraz również Fryderyka, Laury, Lilki oraz Asi, Tomka, drugiej Asi, Karola i Rysia, jeszcze podczas trwania naszego programu. Ja tylko przypomnę, 82626 to jest numer z akademików, ale z akademika numer 3, 812626, wystarczy wystukać tylko na waszych cudownych aparatach znajdujących się na półkach, bądź też parapetach, bądź też innych przedmiotach w waszych pokojach, ale jeśli nie mieszkacie w akademiku, 347-2626 to jest numer do nas. Możecie również pisać, tak jak to napisało wielu, wielu z was, www.sarpegigda.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie i te piosenki, które chcecie, podejrzewam, że na pewno znajdziemy i oczywiście tutaj je wyemitujemy. No dobra, kończę ja mówić od znajomych dla Agnieszki Małego i tego, co tam jest jeszcze w brzuszku albo tej. Lady Punk, zostawcie Titanica.

0: Cześć, nazywam się Janusz Panasewicz, jestem z zespołu Lady Punk. W imieniu swoim i kolegów pozdrawiam wszystkich słuchaczy Studenckiej Agencji Radiowej.
1: No właśnie, słyszeliście przecież Lady Punk, specjalnie do znajomych dla Małego i Agnieszki oraz tego, co tam jest w brzuszku lub tej. A my co? A my już tutaj, proszę bardzo, wciskam. No i co? Co miało być? Ian Pulley, Balmays, dobrze czytam? Dla wszystkich gwarowników oraz dla Valasa, starego wyżeracza od krzyża. Świetnie. Oraz dla Tupka, co dziekć lubi. Ciekawe, co to jest. Oraz dla Valasa, co na leżąco hasa od krzyża. I jeszcze jedna dedykacja dla Tupka od krzyża. No właśnie, te wszystkie dedykacje. A jeszcze jeden, dla wszystkich wyżeraczy. I jeszcze, dla wszystkich osób, które uczestniczyły w biciu rekordu Guinnessa tydzień temu w DS9. Valaś. No dobra, ja jeszcze raz te wszystkie dedykacje przeczytam, ale w tej chwili zapraszam do wysłuchania pioseneczki.

No dobra, ale tak jak obiecałem, pod koniec jeszcze raz przeczytam wszystkie te dedykacje do tej piosenki, które do nas nadeszły. Więc no co, dla wieprza i pata od Wielkiego Brata. No, na przykład, czemu nie? Proszę bardzo. Oraz dla wszystkich garowników. Proszę bardzo, może ktoś myje gary albo coś. Dla Wallace'a, starego wyżeracza od krzyża. No, czemu nie, dlaczego, żeby nie? Oraz dla Tupka, co dzikać lubi. Dziekać, przepraszam. No dobra, dla kogoś jeszcze? No pewnie, dla Wallace'a, co należąco hasa od krzyża, oraz dla Tupka od krzyża, i oraz dla wszystkich wyżeraczy i dla wszystkich osób, które uczestniczyły w biciu rekordu Guinnessa tydzień temu w DS9. Wallace. A co teraz? Link Biscuit. Dla kogo i od kogo? Pozdrowienia dla Adama oraz Leszka oraz Andrzeja. O. Ode mnie. No tak, delikatna prywata.

0: No widzicie, widzicie, jakie to proste, wystarczy do nas napisać albo zadzwonić, a już piosenka ukaże się. Tak jak na przykład miało to miejsce w tym przypadku, bez żadnej dedykacji, po prostu ktoś, kto chciał to usłyszeć. No i proszę, i to wszystko. A wy jak chcecie, dzwońcie. 82626 to jest numer z Akademika, ale z Akademika numer 381-2626 to jest numer do nas. Natomiast jeśli nie mieszkacie w miasteczku akademickim, 347-2626, proszę bardzo. Ale jeżeli skorzystacie z internetu www.sar.pg.gda.pl ze stosownymi kropeczkami w odpowiednich miejscach, to tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie i możecie coś do nas napisać. Tak jak na przykład ktoś tam napisał, no już, już, jasne. Damy radę, witryny odbicia. Dla Łukasza i Seby, męczących się nad krechą, damy radę. No właśnie, Łukasz i Seba, którzy męczą się nad krechą, dacie radę? Bardzo dobrze, dla was damy radę, zespół WWO. WWO, witryny odbicia. No właśnie, a ja jeszcze przypomnę, co na przykład powiedziała niejaka Krysia i Kamila, lat 10, na pytanie, jak wybrać sobie żonę. Nie można sobie wybrać. To Bóg decyduje, kogo się pozna i dopiero potem wiesz, z kim utknąłeś. No właśnie. Ale przepraszam bardzo. Na inne pytanie odpowiedziała Kamila. Kiedy należy się pobrać? Najlepiej jak ma się 23 lata. Wtedy zna się drugą osobę na wylot. No właśnie. 23 lata. No to na którym roku? No niektórzy na tym, niektórzy na innym. No dobra, mniejsza z tym. Tak powiedziała 10-letnia Kamila, ale na przykład Fryderyk 6-letni, żaden wiek nie jest dobry. Tylko głupki się pobierają. Ciekawe rozwiązanie. Dobra, tak jak powiedziałem, damy radę. Dla kogo i od kogo? Dla tych, którzy się męczą nad krechą, czyli dla Łukasza i Seby, męczących się nad krechą, damy radę. Proszę bardzo, to damy radę.
1: Przestań, człowieku, żyć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie

Dokładnie, tutaj Studencka Agencja Radiowa, w Studenckiej Agencji Radiowej przed chwilą damy radę. Dla kogo? Dla Łukasza i Seby męczących się nad krechą. A teraz Lumidi i Busta Rhymes, Never Leave You. Życzę wszystkim zaliczonego koła z matmy w grudniu. Zie pozdrawia. No właśnie, Zie pozdrawia i życzę wszystkim zaliczonego koła z matmy w grudniu. Busta Rhymes i Lumidi, Never Leave You.

No właśnie, Busta Rhymes i Lumi D, Never Leave You. Życzę wszystkim zaliczonego koła z matmy w grudniu. Zie pozdrawia. A teraz dla Seby Spokoju 14, a DS2 za to wszystko, co nas łączy. Ten kawałek, o którym mówiłem już bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dawno nie puszczaliśmy tego utworu. Bardzo dawno pewnie go nie słyszeliście. Kiedyś jeszcze można było się przy nim bawić, na przykład w klubie Kwadratowa Czwartki. A teraz u nas tylko i wyłącznie w Radiu SAR Rage Against the Machine, Killing in the Name On. Dla kogo? Po prostu ktoś chciał to usłyszeć.

A tak przy okazji, wiecie na przykład, co się robi na randkach? Randki powinny być zabawne. No i trzeba się dobrze poznać. Nawet chłopcy mają czasem coś ciekawego do powiedzenia, jeśli ich wystarczająco długo słuchasz. Lilka, lat 8. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. You're under control. Now you do what they told ya. A na przykład Asia, lat 9, co zrobiłabyś, gdybyś była na randce z kimś brzydkim? Uciekłabym do domu i udawała martwą, a potem zadzwoniłabym do wszystkich gazet, żeby o mnie napisali w dziale dla zmarłych. Asia, lat 9.

0: Studencka Agencja Radiowa.
1: A w Studenckiej Agencji Radiowej jakże miło się zrobiło, jak miło, jak sympatycznie. Zamawiam kawałek Tilov, Polish Boyfriend od Bartka z Krakowa dla całej mojej ekipy z Trójmiasta. No to świetnie, muszę jeszcze raz zapowiedzieć. Tilov, Polish Boyfriend od Bartka z Krakowa dla całej mojej ekipy z Trójmiasta, napisał ktoś, kto ma na przykład maila bubblehead02.pl.

0: boyfriend.
1: No widzicie, Polish Boyfriend, kawałek, który sobie zamówił chłopak z Krakowa, od Bartka z Krakowa dla całej mojej ekipy z Trójmiasta, T-Love, Polish Boyfriend, a już niedługo będziemy się z wami żegnać, jeszcze na końcu tylko Pudelsi i powiedzmy Starways to Heaven, Led Zeppelin, a właśnie, no właśnie, piszcie do nas www.starpegigda.pl, tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie, my się będziemy usłyszeć za tydzień, no ale jeszcze nie kończymy, jeszcze Pudelsi, wolność słowa, dla kogo? Od kogo? He, nie muszę nic mówić, po prostu ktoś chciał to usłyszeć, a my to puszczamy.
2: Misia bera, misia kasiaką faceratą. Misia bera, misia kasiaką faceratą. Misia bera, misia kasiaką faceratą. Misia bera, misia kasiaką faceratą.

Wesie, liczę cię, pesie, traktorami drogi grozi. Owce na manowce wodzi. Misia, bera, misia, kasia, konfacer. Misia, bera, misia, kasia, konfacer. Oto ci Rzemka, posła Geremka. Wpadła w ręce służb policji, gdy wychodził z koalicji. Gabriel Janowski przedawkował proszki. Śmiesznie podskakuje, wszystkich dziś całuje. Poseł Kalinowski, okolice włoski.

0: jaskierni, bardziej od jaskierni.
1: Jeszcze tylko na sam koniec powiem wam cokolwiek, co zrobić, by być szczęśliwym w małżeństwie. Rysio, lat 10, zaproponował coś takiego. Musisz ciągle i ciągle mówić żonie, jaka jest ładna, nawet jeśli wygląda jak ciężarówka. Świetnie.

0: szole kota, kota do lota.
1: Siara robi się Kasia Kufasek. Siara robi się Kasia Kufasek.
0: Balcerowicz Leszek wypchał sobie mieszek, brzydko się przewrócił, reformę porzucił. Pani poseł Sierakowska wyszła przypudrować noska. Zaczaił się Kropiwnicki, pragnie złapać ją za cycki. Spod prysznica słychać plusk.

I tak, moi kochani, muszę się już z wami pożegnać. Ja zapraszam do słuchania oczywiście Radia SAR. Po pierwsze, zapraszam do pisania www.sar.pgda.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie. Także piszcie, piszcie. Wystarczy tam kliknąć, wpisać autora, wpisać w ogóle utwór, jaki chcecie, ewentualnie coś jeszcze zadedykować i piosenka za tydzień na pewno będzie. 20:30, każda niedziela, koncert życzeń, czyli podaj dalej. Ja się z wami żegnam. Na koniec Starway to Heaven. Tu też ktoś po prostu chciał to usłyszeć. Dlatego zapraszam do pisania, zapraszam do dzwonienia, a my piosenki wasze na pewno puścimy zaraz po tym oraz po jakimś dżingielku. No i w ogóle o godzinie 22, co w Radiu Szczeszczy, Tomek zaprasza. Dźwięki znane, nieznane, inspirujące. No, to będziecie słychać po 20, słyszeć po 22. Ja, Piotrek Norowski, żegnam. Do usłyszenia za tydzień o godzinie 20:30, tak jak już spojrzałem wcześniej. A pozostałem wam z zespołem Led Zeppelin. Dobranoc i miłego, udanego tygodnia życzę, a w szczególności, no pewnie ktoś ma koło, powodzenia. Czołem.

0: to heaven.
1: Witam serdecznie. Mówi DJ Piotrek. Zapraszam wszystkich na audycję Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Spotykamy się w każdą niedzielę o 20:30. A co będzie grane, to zależy już tylko od Was. Tak więc wchodźcie na stronkę, wyszukujcie hasła Koncert Życzeń, kliknijcie i piszcie. Albo dzwońcie podczas trwania programu. Telefon 82626. U nas możecie pozdrawiać.
2: Dla Edzia z pozdrowieniami i z podzięki za wspólny wieczór. Rysio.
1: Zamawiać.
3: Kochane radyjko, puśćcie coś fajnego, coś czaderskiego, coś, przy czym można poszaleć.
4: Jesteś szalona.
1: Życzyć.
5: Z okazji imienin Włodka, wszystkiego najlepszego, 100 lat na roku i oby po trochu. Życzą koledzy z 67B.
4: Jak pić do tego dnia.
1: I wyrażać uczucia.
6: Choć krótkie spędziliśmy ze sobą chwile, to jednak wspominać wszystko będę mile. Panie Jasiu, kocham panią.
4: Cały mnie.
1: Tak więc pamiętajcie, Radio SAR, Koncert Życzeń, niedziela, godzina 20:30.

żart, niemożliwe to nie mogło się wydarzyć. Podspływa i kapie z pomarszczonej suchej twarzy.

Shh, shh, shh.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, Sparta.

nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już

0: Felipe.
1: A więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice. Szybki powrót do WWA. Jedziemy do Trójmiasta. Tam 2 razy Sopot. Tydzień później 2 razy Wrocław. Potem Lublin, 3 razy Poznań. Kraków. Chyba 2

Był już tak jak zamieś historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty.